0: Vždycky fresh.
1: Okay, ready?
2: Fajn Radio Instagram, Fajn Radio TikTok. Fajn Radio Instagram a Fajn Radio TikTok. Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Jsme všude a jsme boží.
1: Duh.
2: Hledej Fajn Radio.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: You ready? Back to this hit.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.